Nie dodam. Kiedy sam dzienny to oczy nie maluwa. Kiedy sam go wrażą. Młodzie dzienny ten sam wie na kształtu. Więc ciągle nie wiemy dzienny kiedy rok. To kanu mam go i ci.